0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Policja ustaliła, że został spłoszony i tylko dlatego uciekł. Jak? Przecisnął się przez takie wąskie okienko w kuchni. Odparła. Mówili, że musi być mały i chudy, ale ja ci zaręczam, że jest cholernie silny. Widziałaś jego twarz. Zawahała się, a potem zaprzeczyła. Na twarzy miał taką jakby pończochę. Dodała. Czasami staram się wyobrazić sobie, jak on wygląda bez niej, ale to zbyt trudne. Na początku w ogóle wszystko wyparłam, bo za wszelką cenę chciałam zapomnieć. Byłam na okazaniu i w ciągu postawili faceta, który wydawał mi się do niego podobny, ale nie wskazała mi jego, tylko gliniarza, którego widziałam wcześniej w komendzie. Żałuję, że wtedy stchórzyłam. Podobno tamten był notowany za przestępstwa seksualne i krótko później zniknął z miasta. Nie można go teraz nigdzie znaleźć. Gdyby jednak go zatrzymali, mogliby go wykluczyć albo potwierdzić, bo ponoć pobrali DNA gwałciciela spod moich paznokci. Spermy nie zabezpieczono. No a zastanawiał się chwilę nad następnym pytaniem. Patrzył na Darię współczująco i wahał się, ale uznał, że paradoksalnie może jej to dać rozgrzeszenie. Dlaczego wprowadziłaś śledczych w błąd? On... Zaczęła się jąkać. Kiedy wychodził, zaciągnął mocniej pętlę i byłam pewna, że to mój koniec. Nie mogłam się doczekać tej ulgi. Wtedy mi powiedział, że mam nie zeznawać, nie współpracować z psami i jeśli nie pójdę na policję, to mam szansę przeżyć. Powiedział, że mogę uciekać, przeprowadzać się, ale on i tak będzie wiedział o mnie wszystko. Znał nawet imię mojej mamy. Nie wiem skąd. Gliniarze sugerowali, że z mediów społecznościowych. Od tamtej pory usunęłam wszystkie profile w necie. Ale to żaden problem pojechać do mojej wsi na Podkarpaciu i zrobić krzywdę mojej mamie, a mam jeszcze młodszą siostrę, która chodzi do szkoły. Jestem pewna, że w ramach zemsty mógłby posunąć się do skrzywdzenia także jej. Tylko po to, żeby mnie bardziej upokorzyć i żebym się go panicznie bała. A jednak zgłosiłaś gwałt, zauważył Noa. Nie miałam wyboru. Westchnęła. Mój sąsiad od razu zawiadomił policję, a oni z automatu wszczęli dochodzenie. Jednak w pierwszym przesłuchaniu praktycznie nic nie powiedziałam. Dopiero sierżant Lena Silewicz namówiła mnie do współpracy. Obiecywała, że go znajdzie. Mówiła, że akurat zakładają specjalną sekcję i dużo było o tym szumu w mediach. Zaufałam jej. Wydawało mi się, że podchodzi do tej sprawy osobiście. Zawahała się. Może wykasuję jej nazwisko. Zbyt łatwo będzie mnie namierzyć. Jasne, obiecał. Ale na niewiele to się zdało, prawda? Gwałciciel nie został zatrzymany. Nie, zgodziła się. I moim zdaniem robi to dalej. Tego rodzaju ludzie nie przestają, póki ktoś ich nie złapie. Ja myślę, że Emilia Strączyk padła ofiarą tego samego sprawcy. No a spojrzał na Darię zaskoczony. Skąd wiesz? Tak czuję. A właściwie to jestem pewna.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Kobiety zawsze są silne. Nieprzypadkowo we wszystkich językach, które nadają rodzaj rzeczownikom, siła jest rodzaju żeńskiego. La force, la forza, die Kraft. Szandor Maraj, Dzienniki. Tłumaczenie Teresa Worowska. Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda objaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy. Maria Skłodowska-Curie. Z listu do siostrzenicy Hanny Salaj. Minuta po minucie. Datę ekshumacji Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie wyznaczono na piątek 14 kwietnia 1995 roku. We wtorek, trzy dni przed, szef domu pogrzebowego Henri de Borgnol, odpowiedzialny za jej przeprowadzenie, skontaktował się z Jeanem Lukiem Pasquierem, ówczesnym dyrektorem Urzędu Ochrony przed Promieniowaniem Jonizującym. Bał się o bezpieczeństwo swoich pracowników. Istniało ryzyko, że szczątki Marii i Piotra są silnie radioaktywne. Chciał otworzyć grób teraz. Pasquier odradzał i uspokajał. Niedawno zmierzono promieniowanie w otoczeniu cmentarza. Wprawdzie wyniki zmieniały się w pobliżu grobu, ale wartości nie były wyższe niż w jakiejkolwiek paryskiej piwnicy. Mimo wszystko Pasquier zalecał noszenie podczas ekshumacji masek ochronnych. Wspólnie ustalili, że prace przygotowawcze ograniczą się do usunięcia ziemi z nagrobka dzień przed ekshumacją. Piątek, 14 kwietnia. Cmentarz w Su. 8:05. Czterej pracownicy domu pogrzebowego ostrożnie uchylają płytę nagrobną. Pomiar na głębokości 1,5 metra wskazuje, że poziom napromieniowania nie jest wysoki. Maski ochronne okazują się zbyteczne. 8:12. Kamienne płyty, które dodatkowo przykrywały trumny Marii i Piotra, są już na powierzchni.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska-Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Dąb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Yolka! We were super!
1: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
0: Po reklamie.
3: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie była wykręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
0: Bujaj w obłokach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
7: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
8: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
8: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: 6 minut po 10, to jest RMF Classic, a to był fragment ścieżki dźwiękowej filmu Pierwszy Człowiek. Dodam, że Pierwszy Człowiek na Księżycu, czyli Neil Armstrong, w którego rolę wcielił się Ryan Gosling. A ja zapraszam do RMF Classic, ścieżką muzyczną i filmową. W niedzielę kroczymy.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Pocztówki filmowe, filmowe, festiwalowe, to już niebawem. No i oczywiście pocztówki muzyczne. John Williams, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, a już teraz Kate Bush.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach, 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie. Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: walce śpiącej królewny Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine. 10:30, niedziela z RMF Classic. Niech się ta niedziela ułoży Wam, drodzy słuchacze, wedle uznania. Może do odsypiania, wylegiwania, a może do słuchania i zwiedzania. I wiele z tych czynności da się połączyć z RMF Classic, bo teraz razem z naszą korespondentką Lidią Krawczuk, korespondentką z Waszyngtonu, zwiedzać będziemy amerykańskie plaże znane z telewizji.
1: Miejsca znane z amerykańskich filmów. Prezentuje Lidia Krawczuk.
2: Szeroka, piaszczysta plaża, ocean spokojny, palmy i charakterystyczne wieżyczki ratowników. Trudno o bardziej rozpoznawalny obraz Kalifornii. Dla milionów widzów na całym świecie właśnie tak wyglądało Los Angeles dzięki serialowi Słoneczny Patrol. Choć akcja serialu rozgrywała się na różnych plażach hrabstwa Los Angeles, wiele scen powstawało w okolicach Santa Monica i sąsiedniej Venice Beach. To właśnie tam czerwone stroje ratowników, biegi po piasku i niekończące się zachody słońca stworzyły obraz z Kalifornii, który do dziś funkcjonuje w popkulturze. Słoneczny Patrol zadebiutował w 1989 roku, początkowo nie odniósł sukcesu i został zdjęty z anteny po pierwszym sezonie. Później wrócił dzięki emisji w telewizjach na całym świecie i stał się jednym z najchętniej oglądanych seriali w historii. Według twórców oglądał go nawet miliard widzów w ponad 140 krajach. Po sukcesie serialu tysiące turystów zaczęło odwiedzać kalifornijskie plaże, chcąc zobaczyć miejsca znane z ekranu. Wielu z nich było zaskoczonych, że ratownicy naprawdę korzystają z charakterystycznych drewnianych wieżyczek, a czerwone bojki ratownicze nie są filmowym rekwizytem, lecz podstawowym elementem wyposażenia. Sama Santa Monica od dawna jest jedną z ikon Kalifornii. Jej molo z parkiem rozrywki pojawiało się między innymi w filmie Forrest Gump, w Żądle, Pearl czy Iron Manie. Kilka kilometrów dalej znajduje się Venice Beach, miejsce znane z ulicznych artystów, deskorolkowców i siłowni Muscle Beach, gdzie trenował między innymi Arnold Schwarzenegger. Dziś Santa Monica i Venice Beach należą do najczęściej odwiedzanych miejsc w Los Angeles. Jedni przyjeżdżają tu dla oceanu, inni dla zachodów słońca, a wielu po prostu chce zobaczyć plażę, którą przez lata oglądało w telewizji.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.

0: RMF Classic, a u nas muzyka z filmu Sny o pociągach. Niech to będzie wyśniona niedziela, tego z całego serca życzę, a filmowe pocztówki z wakacji ślemy między nutami do godziny 14. Teraz filmowa i festiwalowa pocztówka z Wrocławia.
1: Studio festiwalowe.
0: Wczoraj po gali wręczenia nagród 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty pokazany został najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej pod tytułem Hot Spot. Film zamknięcia wrocławskiego festiwalu to grecko-norwesko-polsko-szwedzka produkcja nakręcona wedle scenariusza Roberta Bolesty. Film ten będzie walczyć o Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a o Hot Spot po wczorajszej projekcji na Nowych Horyzontach Magda Juszczyk rozmawiała z Karoliną Sienkiewicz. Jej Soul Films, dzieło Agnieszki Smoczyńskiej, wprowadzi do polskich kin 25 września.
2: Jak przedstawić w ogóle Hotspot w paru zdaniach?
3: Rzeczywiście pada najczęściej to słowo szalone, dlatego że polskie kino gatunkowe, czyli inne, połączenie thrillera, science fiction, fantazji, jakieś po prostu...
2: Body horroru,
3: wielu wymyślonych światów, nie zdarza się u nas w polskim kinie. Jest bardzo mała ilość twórców, którzy decydują się na to, a po drugie, którzy mają szansę w ogóle zrealizować takie przedsięwzięcie, no bo w Polsce się tak nie ryzykuje i nie finansuje się takich filmów. A Aga już zrobiła takie filmy i miała to szczęście również, żeby móc kontynuować tę ścieżkę tego kina gatunkowego. Na standardy świata to nie jest szalone, znaczy jest szalone, ale nie tak bardzo jak w Polsce, bo polscy twórcy nie robią tak odważnego kina jak Aga. Aga po prostu jedzie po bandzie i nie ma granic.
2: Andrzej Konopka jest tutaj jako aktor, nie z nad Wisłą. Co możesz powiedzieć o jego postaci, o jego roli?
3: Zdecydowanie myślę, że świat potrzebował Andrzeja Konopki w roli wiodącej, głównej, która zajmuje jakieś 99% czasu ekranowego. Zrobił coś niesamowitego, bo to, za co go wszyscy kochamy w Polsce, urok, zaczepność, granie takich złoli, on to przetransferował na międzynarodowy film, mówiąc po angielsku głównie, ale poza tym to gra fenomenalnie, mimo że ten film jest taki broken English, Agnieszka to, że podkreśla, że zaangażowała Japonkę, zaangażowała Polaka, zaangażowała Greczynkę. Ekipa była bardzo międzynarodowa po to, żeby podkreślić to, że wszyscy jesteśmy obywatelami tego świata. Może to brzmi utopijnie, ale tak jest, więc te podziały są niepotrzebne. Jest uniwersalny język, którym się posługujemy i są to emocje. I naprawdę Andrzej pięknie przewodzi całej obsadzie właśnie w tym duchu takiej uniwersalności.
2: Kompatybilność tych wszystkich elementów, scenografii, kostiumów, zdjęć Kuby Kijowskiego, wizualna strona, na ile to jest futurystyczne, a na ile to jest retro i vintage?
3: To jest absolutnie perfekcyjny miks wszystkiego tego, co powiedziałaś.
2: Soundtrack. Do wychwalenia znowu.
3: Och, soundtrack. W ogóle cała muzyka stworzona przez Zuzę Wrońską i Macuka, czyli stałych współpracowników Agi. Wspaniała, autorska muzyka, na koniec piosenka Zuzy w wykonaniu jej również. No bardzo chciałabym to wydać na jakimś winylu, na Spotify to na 100%, ale poza tym mamy też taki dobór klasyków, czyli Final Countdown Europe. To pasuje, bo wtedy poznajemy tak naprawdę bohatera w jego naturalnym otoczeniu.
0: Hot Spot na finał wrocławskich Nowych Horyzontów relacjonowała Magda Juszczyk, a jak bardzo szalony to tytuł, przekonamy się na własne oczy w polskich kinach 25 września.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowid.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie.
16: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Ładnie brzmi ta niedziela w RMF Classic. Samba Patti, czyli samba dla ciebie. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, RMF Classic. Instrumentalny hit Carlosa Santany. Inspiracja ponoć zasłyszana i ujrzana przez okno. Carlos Santana zdradzał w wywiadach, że zobaczył przez okno swojego mieszkania grającego na ulicy saksofonistę. Saksofonista był sam. Muzyk, muzyka zrozumie najlepiej. I to był ten impuls do powstania tego utworu. A my w RMF Classic ślemy pocztówki muzyczne i filmowe. Do 14:00 pocztówka z wakacji od mojego redakcyjnego kolegi Dariusza Stańczuka już niebawem. Teraz zimowa pocztówka od Elzy, Anny i Olafa, czyli muzyka z filmu Kraina Lodu.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Dario Marianelli to jego muzyka, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Jane Eyre. Za 28 minut 12 wysyłamy pocztówkę. Nadawca RMF Classic, odbiorcy, słuchacze RMF Classic wysyła Dariusz Stańczuk.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
2: Liczący ponad 150 lat europejski wynalazek, pocztówka, bohaterką tego wakacyjnego cyklu, od początku służyła komunikacji, ale była też odzwierciedleniem tego, co działo się w polityce, sporcie, motoryzacji, modzie i w sztuce, ze sztuką wypoczynku włącznie. Mówi prezeska fundacji, posiadającej największą kolekcję historycznych zabawek i pocztówek, szefowa Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków, kierująca krakowskim Muzeum Zabawek, Katarzyna Sosenko.
3: To nasze dziedzictwo, czyli kolekcje rodzinne i zarówno kolekcja pocztówek, jak i kolekcja zabawek stanowią takie zaplecze do działania programowego i w Muzeum Zabawek, oprócz tego, że pokazujemy zabawki, historię i uczymy za pośrednictwem zabawki, która jest takim uniwersalnym symbolem różne ważne rzeczy, to też robimy edycje pocztówkowe. W tym roku mamy projekt Familiada na Wesołej, czyli taki cykl wydarzeń związanych z plenerowymi działaniami. Jest piknik, była też gra terenowa i zrobiliśmy wystawę Bajka o rodzinie, czyli tutaj właśnie ta familiada, która jest formą takiej i biesiady, i olimpiady. Postanowiliśmy stworzyć taki projekt, który opowiada właśnie poprzez zabawki różne scenki pokazujące rodzinę, ale za pośrednictwem właśnie misiów, lalek, czasem jakichś samochodzików, które pokazują drzewo genealogiczne, jak zmieniały się

0: kształty nadwozia przez właśnie różne dekady jako pradziadkowie, dziadkowie, bieżące pokolenie i wnukowie. Na stronie internetowej Muzeum Zabawek mamy właśnie zaprezentowanych 15 pięknych pocztówek, które mają swoje tytuły, czy na przykład Rodzina przy herbacie, Kronika rodzinna, W rodzinie jak w cyrku, Ławica pełna miłości, W kręgu rodziny, i te pocztówki są obrazami, za którymi się kryją prawdziwe historie stworzone przez uczestników warsztatów storytellingowych, więc to jest bardzo duży, rozwinięty projekt, ale właśnie w centrum jest właśnie ta pocztówka, która jest wersją limitowaną, kolekcjonerską i będzie w przyszłości może bardziej dostępna, ale na razie jest taką próbką, która też trafi do kolekcji pocztówek.
1: W kolekcji Rodziny Sosenków znajdziecie także historyczne pocztówki z motywami turystyczno-krajoznawczymi. Polecamy wakacyjne zwiedzanie wyjątkowej w skali kraju kolekcji pocztówek w Muzeum Zabawek w Aptece Designu w krakowskiej dzielnicy Wesoła.
2: Kadry z pocztówek w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.

I tak właśnie krokiem marszowym i energicznie idziemy przez niedzielę ścieżką dźwiękową RMF Classic 11.40, muzyka dużego i małego ekranu. Jeśli chodzi o ekran mały, to będą takie tytuły serialowe jak Ciche Miejsce, The Boys wkrótce, a filmowo Sami Swoi, Początek, muzyka Pawła Lucewicza. To już niebawem. Teraz walc ze suity baletowej Maskarada Arama Haczaturiana. Królewską Orkiestrę Filharmoniczną prowadzi Jurij Simonow.

0: Marsz Księcia Danii. Autorem tej kompozycji jest Jeremy Clark. Grała angielska orkiestra kameralna i Wynton Marsalis. A my już niebawem maszerujemy do Lublina.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: To jest nasz plan na wakacje, aby spotkać się z wami i zobaczyć na własne oczy, a też pokazać słuchaczom RMF Classic miejsca, gdzie kręcono filmy i seriale. Na naszej mapie coraz więcej punktów, jest już Toruń, jest Łódź, jest Pasem, a kolejne miejsce to Lublin. I właśnie w Lublinie, na Placu Litewskim, w środę od godziny 16 będziemy na was czekać i będziemy nadawać program prosto z plenerowego studia RMF Classic. Przybywajcie, zobaczcie, jak powstaje radio na żywo. Weźcie udział w tym programie. Będą wyjątkowi goście, będą leżaczki, będą konkursy, będą niespodzianki, będą gadżety z logo RMF Classic, a program poprowadzi Jadwiga Polus. Relacje z wydarzenia na bieżąco w mediach społecznościowych RMF Classic, ale nie ma to jak zobaczyć to wszystko na własne oczy, więc serdecznie was do Lublina zapraszamy. Środa od godziny 16, Plac Litewski. A Lublin? Lublin znany jest z kadrów takich filmów jak Prawdziwy Ból, Ogniem i Mieczem, Kronika Wypadków Miłosnych czy Sami Swój Początek. Muzyki z tego filmu, muzyki Pawła Lucewicza teraz słuchamy.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
8: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

RMF Classic i tak idziemy ścieżką dźwiękową przez niedzielę. To był Hans Zimmer i jego muzyka z filmu Kod Da Vinci, za chwilę Człowiek z żelaza, muzyka Andrzeja Korzyńskiego, a ja dzielę się wiadomością, która przyznaję bardzo mnie zaintrygowała. Pionier muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre, myślę, że doskonale znany, napisał książkę o tym, co mu w sercu gra najmocniej, czyli o instrumentach elektronicznych, a także w historycznym ujęciu o stuleciu eksperymentów dźwiękowych. Książka ukaże się 8 października. Jestem jej, przyznaję, bardzo ciekawa, co mówi autor. Ta książka to podróż przez maszyny. Te, które nabyłem, te, które oswoiłem, te, które sobie wyobraziłem i te, które ukształtowały mój muzyczny język. Kiedy wchodzę do studia, pisze Jean-Michel Jarre, one tam są, czają się w cieniu, cicho migając. Zawierają każdy dźwięk świata. A moją obsesją, jak u poszukiwaczy złota, jest wydobycie z nich kilku samorodków. To jest moje osobiste Eldorado. Bardzo doceniam taką pasję i chęć dzielenia się z nią. Myślę, że to pozycja dla prawdziwych koneserów. 8 października premiera książki. Książka, to już wiemy, zawiera 130 fotografii legendarnych syntezatorów, instrumentów robionych na zamówienie i różnych prototypów. 8 października debiut, książka, którą o instrumentach elektrycznych napisał elektronicznych napisał Jean-Michel Jarre. A my idziemy dalej ścieżką dźwiękową, na niej Top Gun, muzyka, którą napisał Harold Faltermeyer. O, Sierpień w hrabstwie Osage, czyli Gustavo Santaolalla ze swoim światem dźwięków, a teraz Andrzej Korzyński i Człowiek z żelaza.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A szykuje nam się odcinek wycieczkowy. Wybierzemy się nad krystalicznie czyste jezioro w Polsce. Pójdziemy szlakiem miejskich parków w Krakowie i pod Warszawą będziemy na wycieczce krajoznawczo-rowerowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. U nas do 14:00 filmowe pocztówki z wakacji. Muzyczne też. Teraz miasta w roli głównej. Cykl, w którym przypominamy miasta jako miejsce akcji różnych filmów kręconych przez różnych twórców w różnych epokach. Dziś zyskuje inny przebieg. Wczoraj obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, więc rzucamy dziś światło na stolicę. Autorka cyklu Magda Juszczyk przebywa we Wrocławiu. Na festiwalu Nowe Horyzonty prezentowany jest film Kino Muranów. Dokument, w którym przyglądamy się Warszawie, jej historii. W roli głównej pojawia się jedno z najwspanialszych kin w Europie jako sceneria dla historii miłosnej, czyli wymienione w tytule dokumentu Kino Muranów. Gdy wczoraj, 1 sierpnia, w stolicy zawyły syreny, we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty widzowie oglądali Warszawę w gruzach, potem jej odbudowę i odbudowę Muranowa. A po projekcji Magda Juszczyk rozmawiała z twórcą Kina Muranów jako placówki kulturalnej na mapie Polski, Romanem Gutkiem.
1: Miasta w roli głównej oprowadza Magda Juszczyk.
2: Dzisiaj, kiedy oglądaliśmy ten film w godzinie W, byłam naprawdę wzruszona, nie będąc w Warszawie o tej 17:00, uświadamiając sobie moją relację z miastem przez pryzmat Kina Muranów.
3: No właśnie dzisiaj, 1 sierpnia, bardzo wzruszający ten moment, jak widzieliśmy zupełnie zniszczoną Warszawę. Oczywiście no dla mnie to kino też jest ważne. Jestem tam już 36 lat. Firma Gutek mi prowadzi to kino, ja je programuję od samego początku. Spędziłem tam mnóstwo czasu, mnóstwo fantastycznych chwil, historii. Znamy też reakcje widzów. Mówią widzowie, że lubią to kino, że wracają do niego, że repertuar jest super. I cieszę się też, że ten film będzie oglądany, jest oglądany za granicą, no bo jednak to jest chyba 12 czy 13 film z serii francuskiej, filmów dla telewizji o mitycznych kinach, ale opowiadanych przez prywatne historie. To nie jest historia, że budynek powstał w tym i w tym roku, później otworzono go, takie filmy były pokazywane. To nie jest też historia tych kin tak do końca, tylko właśnie opowiadana przez prywatne różne historie na całym świecie. A jak go pierwszy raz oglądałem, to byłem troszkę taki sceptyczny, jak to polska publiczność przyjmie, dlatego że to jest jednak film dla międzynarodowej publiczności. Trwa godzinę, bardzo dużo rzeczy w krótkim czasie i tutaj jest no sporo takich uproszczeń, ale jednak widziałem, był świetnie przyjęty przez ludzi z zagranicy, to z różnych krajów. To jednak pokazało, że też ten film dla polskiej publiczności jest ważny.
2: Archiwalia, których nie widzieliśmy. Nie wiedziałam, że Muranów ma nazwę od Murano i tego dowiedziałam się dzisiaj.
3: Tak, no to jest piękna historia, bo właśnie Włoch przyjechał do Polski, zakochał się w Polsce, Włoch z Murano. No i ta historia osobista też jest piękna. No, młody Francuz, młoda Polka z przypadkiem spotykają się w kinie Muranów i ich córka robi film.
1: Miasta w roli głównej oprowadza Magda Juszczyk.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Zapraszam do nas za 17 minut 13 i niedziela. Na łące, na szlaku, na hamaku, na łóżku i na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to plan jest następujący i trop prowadzi tropem najpiękniejszej muzyki filmowej. Muzyka dużego i małego ekranu, więc wakacje z duchami, pogoda na jutro, wpływ księżyca, piękna i romantyczna piosenka filmowa, którą zaśpiewa Bryan Adams, to już wkrótce. Teraz duet Marek i Wacek i przebój z repertuaru The Beatles.

Olka Dziadek. Wykonanie Adam Palma i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod batutą Agnieszki Tuczmal. Za 12 minut 13 idziemy razem ścieżką dźwiękową. Za chwilę Bryan Adams nam zaśpiewa, a niemal równo rok temu, 31 lipca 2025 roku, Bryan Adams odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd RMF FM i Krakowa. Mówił wtedy, że jest bardzo wzruszony i zaszczycony, że chcemy, aby Kanadyjczyk był częścią tej opowieści. Chcieliśmy i chcemy i dumni jesteśmy. Ale jak gwiazd RMF FM i miasta Kraków to prestiżowe miejsce, które od 2008 roku honoruje największe postaci światowej i polskiej sceny muzycznej, a także filmowej. No i częścią tej historii jest Kanadyjczyk Bryan Adams. Teraz w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
12: Po reklamie. Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Los Lobos, muzyka z filmu Desperado, 10 minut po 13. Za chwilę muzyka z filmu W cudzej skórze, a wakacyjne pocztówki filmowe ślemy do 14 prosto z RMF Classic. Tę najbliższą pocztówkę około 13.30 przyniesie wam w dzióbku sowa Hedwiga, gdyż zwiedzać będziemy Londyn tropem filmowego Harry'ego Pottera. Po tym Londynie oprowadzi nas korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. A co na trasie dźwiękowej? Wiadomość w butelce, muzyka z filmu, napisał ją Gabriel Jared. Będzie też Las Sherwood, a w nim Robin Hood, czyli muzyka z serialu Robin Hood. Teraz muzyka z filmu W cudzej skórze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia. Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
13: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: wie, że brytyjska stolica to jedna wielka, żywa scenografia. A korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan zabierze nas w filmową podróż i poprowadzi śladami miejsc, które zainspirowały twórców filmów o pewnym małym czarnoksiężniku. Zapnijcie pasy, ruszamy nad Tamizę.
1: Londyn jest na tyle magiczny, by często pojawiać się w filmach o Harrym Potterze.
2: You're a wizard, Harry.
3: I'm a what?
1: Każdy fan młodego czarodzieja musi odwiedzić XIX-wieczny dworzec kolejowy King's Cross, położony w północnej części miasta. To tam, w głównej hali, znajduje się słynna instalacja, mianowicie wózek bagażowy znikający w ceglanej ścianie na peronie oznaczonym 9¾. Tu zawsze zbiera się tłum turystów. Można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie i na moment oddać się książkowej i filmowej iluzji. Inną lokalizacją kojarzącą się z Harrym Potterem jest Leadenhall Market, ten przepiękny, zadaszony wiktoriański targ z kolorowymi zdobionymi sufitami posłużył jako pierwowzór filmowej ulicy Pokątnej w filmie Harry Potter i Kamień Filozoficzny. To tutaj każdy szanujący się czarodziej uzupełnia swój asortyment, różdżki, składniki eliksirów i podręczniki do zielarstwa. Jeśli pójdziecie południowym brzegiem Tamizy, na wysokości katedry Świętego Pawła znajduje się słynny Millennium Bridge. To nowoczesny, wiszący most dla pieszych. Stał się on filmową ofiarą spektakularnego ataku śmierciożerców na początku filmu Harry Potter i Książę Półkrwi. W filmie most wygląda bardzo groźnie, ale w rzeczywistości to ulubione miejsce spacerowe Londyńczyków, łączące północ z południem miasta. Jeśli pójdziecie dalej, wejdziecie wprost do budynku Tate Modern, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które powstało w miejscu starej elektrowni. To znakomity przykład tego, jak dobrze Brytyjczycy potrafią połączyć przeszłość ze współczesnymi wymogami tego wspaniałego i nowoczesnego miasta, jakim jest Londyn. Z Londynu, Bogdan Frymorgan.
0: Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek filmowych opowieści ze stolicy Wielkiej Brytanii za tydzień o tej samej porze. Bogdan Frymorgan mieszka w Londynie od lat, jest korespondentem radia RMF FM, fotografem i autorem kilkunastu książek. Kogo w Londynie spotkamy za tydzień? Jaką postać z filmu czy serialu? Ciąg dalszy nastąpi.

Anna i Król. Takie spotkanie na ścieżce dźwiękowej RMF Classic. George Fenton i muzyka z filmu Anna i Król. To były filmowe pocztówki z wakacji, a zaraz po 14 Julia i ogród botaniczny. Julia Sarzyńska poprowadzi nas ścieżką dźwiękową. Będziemy sadzić drzewa, obejrzymy zielnik RMF Classic. Pójdziemy też na ryby. Zapraszam serdecznie w imieniu Julii Sarzyńskiej na ciąg dalszy niedzieli z RMF Classic. Zanim to spotkanie na ścieżce dźwiękowej, wabank, pułapka na Kramera, tango Henryka Kuźniaka, awatar, ogień i popiół, muzyka z filmu. A teraz Bono i YouTube.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Po reklamie. Na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: To była muzyka z trzeciego sezonu serialu Dynastia Tudorów. Wcześniej usłyszeliśmy utwór z tanecznej, bardzo pamiętnej sceny z filmu Greg Zorba. Tu Julia Sarzyńska. Rozpoczynamy program poświęcony drzewom, kwiatom i zwierzętom. Czyli niedzielne popołudnie z naturą w naturze.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Przez najbliższe godziny porozmawiamy o wybranym gatunku drzewa, polatamy z motylami, zagłębimy się w zielnik, a na koniec poznamy tajemniczą rybę. Naszym podróżom po odmętach natury towarzyszyć będzie wspaniała muzyka. Na dobry początek posłuchajmy śpiewu Phila Collinsa. Po nim wybrzmi muzyka Jeffa Russo z produkcji przepełnionej kłamstwami, czyli z serialu Ripley.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W wakacyjnym gąszczu wydarzeń kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
1: Kierunek Lato.
0: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
1: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic. Już jutro po 15:00.
0: Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem, RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Classic. To była muzyka z filmu Pani Zemsta. Jeśli leży Wam na sercu dobro naszej planety i chcecie dowiedzieć się, jakie drzewa i krzewy warto sadzić w ogrodzie, posłuchajcie już teraz Katarzyny Chnat, która opowie nam o roślinie pełnej witamin.
1: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
2: W naszym wakacyjnym cyklu co tydzień opowiadamy o drzewach, roślinach, które warto mieć w swoim ogrodzie i które z różnych powodów mogą okazać się dla nas bardzo korzystne, nie tylko ze względu na zdrowie, ale też ochronę klimatu. O tym opowiada nasz ekspert, autor książki Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich, Marek Styczyński. Dziś opowieść o niewielkim krzewie, który ma efektowne kwiaty i owoce pełne aromatu oraz witamin. Chodzi o pigwę. Niektórzy mówią, że to pigwowiec, ale czy na pewno to ta sama roślina?
3: Pigwa i pigwowiec to dwa różne jakby małe drzewa, a czasem krzewy. W praktyce polskiej często ludzie zamiennie używają tych nazw, a to są całkiem niezwiązane ze sobą gatunki. Pigwa to jest fantastycznie typowe dla mojej książki, przynajmniej mojego podejścia, małe drzewo. Czasami, no, bywa jak jabłoń, ale ja widziałem na terenie Bałkanów takie pigwy, które nie przekraczały 3-4 metrów wysokości, świetnie owocowały. Wiem, że na przykład pod Krakowem w wielu miejscach super owocują pigwy. Duże owoce, piękne. To są takie odmiany już ogrodowe, ale można też dzikie pigwy. U mnie w ogrodzie w biotopie Lechnica można zobaczyć prawdziwą taką dziką pigwę. Ma małe owoce, ale też bardzo aromatyczne. Natomiast pigwowiec japoński to jest krzew. Rzadko, no, można z niego zrobić drzewko, jak bardzo ktoś chce, ale raczej krzew. Bardzo dużo go jest w zieleni miejskiej i można na nim w jesieni spotkać mnóstwo takich jakby jabłuszek małych. To są jego owoce, wypełnione po części aromatycznym super miąższem i czarnymi pestkami bardzo twardymi. Jeden owoc i drugi. Pigła jest dużo większa od pigłowca. Jest niezwykle aromatyczny i w zasadzie do tego służy, do aromatyzowania różnych napojów, do dodatków, na przykład do dżemów, albo do dżemu z pigwy, który się dobrze robi, bo jest bardzo dużo dużych owoców, można dodać coś dla aromatu. Więc z pigwą jeszcze jest taki problem, że niektórzy widzą gdzieś, jak są na jakiejś wycieczce, na wakacjach, takie owoce przypominające jabłka, ale są pokryte kutnerem, takimi jakby włoskami brązowymi, no i nie kojarzą tego z pigwą. To jest pigwa. Wystarczy wziąć jakąś szmatkę, chusteczkę i przetrzeć, no to spod tego kutneru się wyłania po prostu żółty, piękny owoc, bardzo ładnie pachnący. Pigwa jest świetnym w ogóle takim drzewem domieszkowym, do zadrzewień. Powinna być sadzona w zieleni miejskiej. No, mielibyśmy z niej bardzo duży pożytek. W tej chwili nie widzę, żeby była sadzona, ale pewnie przyjdzie. Dla zieleni miejskiej i generalnie dla nas wszystkich jest ciekawostka taka, że ona bardzo dobrze z nasion też się da uprawiać. Jak mamy jakąś małą szkółkę czy parę donic w ogrodzie, to możemy sobie sami zrobić rozsadę.
2: Po więcej oczywiście trzeba sięgnąć już do książki Marka Styczyńskiego, a o kolejnej roślinie opowiemy znów za tydzień.
1: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.
0: Słuchając tej opowieści można było aż poczuć słodki zapach pigwy. Jak myślicie, czy koktajl z owoców pigwy mógłby się udać? Takiego jeszcze nie próbowałam, ale w zapowieści można było aż poczuć słodki zapach pigwy. Jak myślicie, czy koktajl z owoców pigwy mógłby się udać?

Słuchacie RMF Classic. Przed nami piosenka z produkcji Buena Vista Social Club. To nominowany do Oscara film dokumentalny, który opowiada o grupie kubańskich muzyków. Film ukazuje odradzającą się historię zapomnianych artystów. A tego utworu chyba nie da się zapomnieć.

To była muzyka Tomasa Newmana z filmu Czwartkowy klub zbrodni. W świecie filmu zostajemy, chociaż nie czwartkowym, a niedzielnym. Dzisiaj niestety mija ostatni dzień, podczas którego można zobaczyć filmy z międzynarodowych festiwali, poznać lepiej kino niszowe lub odkryć nieznane jeszcze perełki filmowe. W nocy zakończy się festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Dobra wiadomość jest taka, że do 9 sierpnia można oglądać filmy festiwalowe także online. Niemniej tęsknota po zakończeniu Nowych Horyzontów z pewnością pozostanie. Ale jeśli spędzacie ten czas we Wrocławiu, to może warto przejść się na spacer nad Odrę? Przy okazji takiej podróży posłuchajcie fragmentu Muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Muzyka z filmu W krainie bogów przeniosła nas do świata pełnego duchów i magii. Julia Sarzyńska. Zapraszam na wspólne doświadczanie natury i poznawanie przyrody poprzez opowieść.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Za niespełna 20 minut uchylimy rąbka tajemnicy o świecie zaskakujących, latających robali. Przed tą historią wybierzmy się na przejażdżkę, bo już teraz muzyka z produkcji, która pewnie dla części z Was była bajką dzieciństwa. Mam na myśli auta.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak snut.
2: A szykuje nam się odcinek wycieczkowy. Wybierzemy się nad krystalicznie czyste jezioro w Polsce. Pójdziemy szlakiem miejskich parków w Krakowie i pod Warszawą będziemy na wycieczce krajoznawczo-rowerowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
20: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Podróżuj latem z RMF Classic.

Fragment koncertu G-dur na dwie mandoliny Antonio Vivaldiego wybrzmiał w RMF Classic. Zgodnie z obietnicą zawitamy do świata małych towarzyszy naszej codzienności. Fragment koncertu G-dur na dwie mandoliny Antonio Vivaldiego wybrzmiał w RMF Classic. Zgodnie z obietnicą zawitamy

0: Szarości i brązu z zielonkawym zabarwieniem, skrzydła o fantazyjnie wyciętych krawędziach. Nie jest łatwo go namierzyć, naszego motylego komandosa. Ubarwienie ma zmienne, to gatunek znany z licznych odmian barwnych. Zatem świetny kamuflaż i design w jednym. Niełatwo go sfotografować, ale się udaje. Nasz nastroż lipowiec to gatunek motyla z rodziny zawisakowatych, pospolicie występujący w Polsce. Tereny jego życia i obserwacji to lasy liściaste, mieszane parki, ogrody. Szczególnie upodobał sobie, co podpowiada nazwa, aleje lipowe. Ma swoją rodzinę i drużynę. W jej skład wchodzą między innymi nastroż topolowiec, nastroż osinowiec albo nastroż półpawik. Samica składa w ciągu swego życia około 130 jaj i umieszcza je pojedynczo albo po dwa na spodzie liści. Gąsienice żywią się potem tymi liśćmi, najchętniej lipy, jak to już zostało powiedziane. Nastroż lipowiec to motyl świetnie się maskujący, jak już wiemy, ale także mistrz i rekordzista miłosnych uniesień. Jego amory mogą trwać nawet do 20 godzin. Motyla noga. Mocny z niego zawodnik.
1: Ale robale w RMF Classic.
2: Nastroż lipowiec potrafi się ukrywać przed ludzkim okiem niczym tajny agent. Ale to nie jedyny tajny agent, którego dobrze znamy. Posłuchajmy zatem piosenki Adele z filmu Skyfall o agencie 007, słynnym Jamesie Bondzie.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie.

Za chwilę wybrzmi intermezzo z Rycerskości Wieśniaczej Pietro Mascagni. Ta opera przyniosła młodemu kompozytorowi nagłą sławę. Dosyć szybko stała się także jednym z symboli włoskiego weryzmu, czyli wiernego odzwierciedlania świata bez zbędnego sztucznego upiększania.

RMF Classic. Usłyszeliśmy utwór z czwartego sezonu serialu Bridgertonowie. Na premierę kolejnego, piątego sezonu Bridgertonów trochę poczekamy. Została zapowiedziana dopiero na przyszły rok. Ale z premier, szczególnie dla fanów kina akcji i superbohaterów, warto zobaczyć najnowszego Spidermana. W tytułowego bohatera wcielił się no nie kto inny jak Tom Holland, a na ekranie towarzyszy mu Zendaya. Kogo tym razem uratuje ten duet? Przekonajcie się, idąc do kina na film Spider-Man – Całkiem nowy dzień. Ten hit kinowy niech poprowadzi nas do hitu muzycznego, który także pojawiał się na ekranach. Przed nami piosenka nowa w playliście RMF Classic. To Beat It Michaela Jacksona.

0: reklama.
1: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
0: Na zysk?
1: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
0: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
1: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
0: W takim razie kieruj mnie na zysk.
2: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Z myślą o tych, którzy muszą w wakacje pracować. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kochajmy się Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz wybrzmiało w RMF Classic. Rozpoczynamy drugą połowę niedzielnego wakacyjnego programu. Tematem, na którym się skupiamy, jest natura. Zapraszam, Julia Sarzyńska.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Naturalnie, kolorowo i szczególnie zielono, bo już niedługo zajrzymy do zielnika. Przedtem czeka nas dużo dobrej muzyki. Zacznijmy od muzyki Jamesa Hornera z filmu Braveheart – Waleczne serce. Potem wybrzmi utwór Mike'a Oldfielda z, może tutaj zaskoczę, horroru Egzorcysta. Następnie zmienimy nieco klimat i usłyszymy taniec Eleny Michała Lorenza z filmu Bandyta.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Bory, lasy, góry, wakacje na łonie natury.

0: W wersji instrumentalnej usłyszeliśmy piękny utwór Alleluja. Przed nim równie piękna, aczkolwiek kojarząca się z filmami grozy, Toccata de mol Jana Sebastiana Bacha. W pięknie pozostajemy, chociaż będziemy odkrywać piękno przyrody. Dariusz Stańczuk już teraz opowie nam o roślinie, która skrywa w sobie magiczne moce.
1: Wakacyjny zielnik RMF Classic.
2: W wakacyjne niedziele o tej porze przyglądamy się wybranym przedstawicielom rodzimej flory. Czarny bez, dziką różę, lipę i koniczynę już poznaliśmy. Dziś przyjrzymy się roślinie, która według naszych przodków chronić miała przed złymi mocami i chorobami, a także w sytuacji, gdy ktoś czuł się boleśnie zraniony strzałą Amora, mówi mistrz sztuki ogrodowej Jakub Gardner-Myśliwiec.
3: Krwawnik pospolity, Achillea mellifolium. Tysiąc list albo żołnierskie ziele. Legenda niesie, że Achilles, Achillea, leczył swoich żołnierzy i pasterzy właśnie tym zielem, tamował krwawienie. Więc jest to taka apteczka wojownika albo chłopa ogrodnika, która właściwie rośnie przy każdej polnej drodze. Bardzo popularna roślina, szczególnie na takich naszych glebach piaszczystych, uboższych. On osiąga 30-80 cm w zależności od tego, ile ma tej żywności. Kwitnie właściwie przez całe lato. Białe, takie charakterystyczne, albo różowe baldachy, bo może być w dwóch kolorach. I takie bardzo drobno podzielone liście, stąd ten tysiąc list. Bardzo odporna na suszę roślina i długo kwitnie, także świetnie nadaje się na łąki kwietne, szczególnie na takich uboższych terenach. No i oczywiście ma wysoką wartość dla owadów, także super roślina łąkowa, tylko że trzeba ją skosić albo jeszcze w maju, albo dopiero w sierpniu po przekwitnięciu, ponieważ to nasze koszenie, które jest właśnie czerwcowe, lipcowe, ono niestety sprawia, że krwawnik wypada. Jest to roślina, którą oczywiście po umyciu, no bo jakieś patogeny mogą się tam znajdować, po umyciu można przekładać na rany i przyspiesza gojenie. Można go również drobno posiekać i użyć jako przyprawy.
2: Korzenno-gorzkawy smak krwawnika sprawia, że jako przyprawa świetnie pasuje do zup, sosów, dipów. Wzbogaca też krwawnik smak żółtego sera i wakacyjnej jajecznicy. Smacznego!
1: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.
0: Roślina z opowieści ma chronić tych, którzy boleśnie zostali zranieni strzałą Amora. A co jeśli jego siła okaże się niewystarczająca? Odpowiedzi szuka Dionne Warwick w piosence I Will Never Fall in Love Again.

0: Reklama.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

Za chwilę w RMF Classic Mazurek Cismol op. 6 numer 2 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie Jean-Marc Louis Zada. To utwór z pierwszego zbioru mazurków, które kompozytor opublikował za życia. Już tutaj słychać, że dla Chopina mazurek nie jest tylko tańcem, ale małą, bardzo osobistą.

0: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Już za trzy dni, w środę 5 sierpnia, poznamy kolejny przystanek filmowej mapy Polski RMF Classic. Tym razem odwiedzimy Lublin. To miasto stało się bohaterem wielu ekranowych hitów. Warto wymienić tutaj takie filmy jak Ogniem i Mieczem, Sami swój początek, Kronika wypadków miłosnych oraz oscarowy amerykańsko-polski komediodramat Prawdziwy ból. To właśnie w Lublinie na Placu Litewskim od godziny 16 będziemy nadawać program z plenerowego studia RMF Classic. Będzie można odpocząć na leżakach, zachwycić się pięknymi widokami, wziąć udział w wakacyjnych konkursach i porozmawiać z wyjątkowymi gośćmi. Spędźmy razem to środowe popołudnie. Program poprowadzi Jadwiga Polus, a relacje z wydarzenia będą publikowane na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do udziału w zabawie. Możecie zgłosić kolejne miejsca, które powinniśmy odwiedzić jeszcze w te wakacje. Szczegóły na rmfclassic.pl. Pokażcie nam filmowy świat swoimi oczami. W końcu, jak śpiewał Zbigniew Wodecki, z Tobą chcę oglądać świat.

0: reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Pieniądze lubią ciszę. Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie. Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Muzyka z filmu Piraci z Karaibów otworzyła tę godzinę. Po niej usłyszeliśmy fragment ścieżki dźwiękowej z drugiego sezonu serialu The Pitt. Nigdy nie byłam fanką doktora House'a, zbytnio mnie ten serial nie wciągał. Ale Ostry dyżur z doktorem Robim i całym zespołem obejrzałam w niespełna tydzień. Wracając do muzyki, przed chwilą usłyszeliśmy utwór z serialu Cudowne lata, a zaśpiewał go Joe Cocker. Tu Julia Sarzyńska. Witam Was w ostatniej już godzinie niedzielnych wędrówek po świecie przyrody.
1: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
0: Już niedługo popływamy razem ze sprytną rybą. Przedtem posłuchamy muzyki Ludwika Goransona z kinowego hitu filmu Odyseja. Po niej usłyszymy temat tytułowy z filmu Akademia Policyjna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Latem poranki płyną koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A szykuje nam się odcinek wycieczkowy. Wybierzemy się nad krystalicznie czyste jezioro w Polsce. Pójdziemy szlakiem miejskich parków w Krakowie i pod Warszawą będziemy na wycieczce krajoznawczo-rowerowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.

0: Za nami dwa przeboje muzyki klasycznej. Usłyszeliśmy marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta. Po tym wybrzmiał galop z karnawału w Paryżu Johanna Strausa I. Niczym koń galopujący po nieskończonych hektarach pól, łąk i lasów, z rozbiegu wskoczmy do wody. Bo już teraz o rybie, która na szczęście nie daje się tak łatwo złapać na wędkę, opowie nam Magda Juszczyk.
1: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: Adam Wiśniewski w studiu RMF Classic. Wędkarz młodego pokolenia. Tak przywykłam do tego, by cię przedstawiać. Dzisiaj mamy kolejnego bohatera naszego spotkania.
3: Dzisiaj opowiem o sumie. To jest wielki potwór z głębin, budzący ciarki i respekt u wędkarzy, którzy kiedyś spotkali się z nim przy okazji polowania na inne ryby i połamał im wędkę, urwał linkę i wyprostował haczyki.
2: Łobuz, a wydawałoby się, że z tym wąsem, bo chyba tak należy myśleć o tej narośli na jego ciele, że to taki dziadunio.
3: Nie, to jest jego detektor do szukania ofiary. To jest jego główny zmysł. Za pomocą bardzo dynamicznego kłapnięcia wytwarza podciśnienie i zasysa rybę do swojej przepasnej paszczy. W ten sposób może nawet zjeść małego ssaka wodnego albo kaczkę.
2: Czy my chcemy o nim rozmawiać? To morderca.
3: Krąg życia. Są drapieżniki, są ofiary. Mhm. Cały łańcuch pokarmowy. Sum jest na szczycie tego łańcucha.
2: Jak go byś opisał?
3: Sumy są raczej oliwkowe albo czarne. Nie mają łusek. Mają skórę pokrytą śluzem, nie potrzebują mieć łusek. Jak jest taki śliski, to lepiej mu jest przemykać.
2: Pływają na golasa.
3: Nie mają ostrych zębów jak szczupak albo sandacz. Takie krawędzie pyska przypominające papier ścierny, jak pochwycą rybę, żeby trzymać ją, żeby nie uciekła. Sum to było moje największe marzenie wędkarskie gdzieś w wieku nastoletnim, bo to już była ryba po prostu gigant. Marzeniem było złowić ogólnie rybę większą niż ja. To też była ryba, za którą pojechałem trochę dalej, bo na rzece Pad we Włoszech udało mi się złowić tego wymarzonego, czyli większego niż ja.
2: Masz go na zdjęciu?
3: Mam go na zdjęciu.
2: No to odsyłamy do naszych mediów społecznościowych. Można to zobaczyć. A Włochy? Czemu Włochy?
3: Przede wszystkim jest mniej wędkarzy niż w Polsce. Te sumy mają mniej prześladowców. I też jest tam cieplej, trochę inne ryby bytują w tej rzece, więc mają więcej pokarmu i regularnie są łowione tam duże osobniki, więc stwierdziłem, że to będzie najlepsza opcja, żeby spotkać się z rybą wymarzoną, jak największą. Myślałem, że przejdzie mi, ale wędkarstwo to jest choroba nieuleczalna i to jest bardzo uzależniająca walka z tak wielką rybą, więc w przyszłym roku jadę do Hiszpanii, żeby zmierzyć się z hiszpańskimi sumami.
2: Czyli będziesz miał rybną korridę.
3: Tak.
1: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
0: Swoją muzyką uraczy nas teraz Jason Donovan. Po tym usłyszymy utwór Alexa Norfa z wyjątkowego filmu Uwierz w ducha.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
4: Słuchacie RMF Classic. Już za chwilę wybrzmi fragment uwertury do Wilhelma Tella Gioachino Rossiniego. To ostatnia opera włoskiego kompozytora, który skomponował ją w wieku 37 lat. Wydaje mi się, że postać legendarnego szwajcarskiego bohatera znacie. I podobnie wydaje mi się, że znacie tę muzykę. Zresztą sami sprawdźcie.

Tu RMF Classic. Usłyszeliśmy Gawot z Romea i Julii Sergiusza Prokofiewa. Niedługo wybije godzina 18, co oznacza, że kończymy niedzielne spotkanie z ogrodem botanicznym. Wspólnie zasadziliśmy dzisiaj drzewa, odkryliśmy tajemnice zielnika, poznaliśmy nieco bliżej zwierzęta, małe i te nieco większe. Jak zwykle na zakończenie specjalnie dla Was zagram jeszcze 3 niezwykłe utwory. Rozpocznę od piosenki z filmu Narodziny Gwiazdy, którą zaśpiewają Lady Gaga i Bradley Cooper. Następnie jeszcze przed kolacją zawitamy do świata z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Na zakończenie pojawi się temat z filmu Włoska robota. Serdecznie dziękuję za ostatnie godziny. Kłaniam się, życzę dobrego wieczoru. Julia Sarzyńska.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ekstra Classic. Powtórki naszych najciekawszych programów. Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek 5. Waciarz. Gdyby ta nazwa była pisana przez V, mogłaby oznaczać płatnika podatku VAT. Ale po pierwsze, płatnik podatku VAT nazywany jest VAT-owcem, a po drugie słowo waciarz pisane przez V zarezerwowane jest dla sprzedawcy waty cukrowej. Gdyby nasz cykl miał charakter ekonomiczny, zastanawialibyśmy się teraz, ile powinien wynosić VAT na watę cukrową w czasie wakacji. Ale nie będziemy się tym zajmować. Skoncentrujmy się na postaci waciarza, czy też waciarki, jeśli zawód ten wykonuje kobieta. W białym kitlu, z patyczkiem w jednej dłoni i kubkiem cukru w drugiej, nad okrągłą, srebrzystą misą, w której pojawiają się słodkie nitki, otoczony czy otoczona gromadką dzieci, którym cieknie ślinka. Tak waciarza albo waciarkę przedstawiliby na swoich obrazach któryś z Kossaków, Chełmoński, Gierymski albo Michałowski. Oczywiście obok maszyny do waty cukrowej stałby koń, któremu też ciekłaby ślinka, bo miałby ochotę na watę cukrową w kostkach. Niestety żadna światowa galeria nie wystawia takiego obrazu, a szkoda, bo wkład waciarzy i waciarek w najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia jest nie do przecenienia. Ktoś powie, bez przesady, są przecież lodziarze i lodziarki, gofrarze i gofrarki, jagodziankarze i jagodziankarki, ostatnio sorbeciarze i graniciarze. A właśnie, należałoby wymyślić jakąś polską nazwę dla sprzedawców granity, bo graniciarz kojarzy się w naszej kulturze bardziej z kamieniarzem specjalizującym się w granicie. No więc są ci wszyscy kolporterzy wakacyjnych pyszności, ale to nie to samo co wata cukrowa. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wata cukrowa była przysmakiem całorocznym, ale te lipcowe i sierpniowe jakoś smakują najbardziej i najlepiej się kleją do rąk, warg, policzków. I potem człowiek idzie po nadmorskim bulwarze taki utytłany i rozcapierzony, bo ręce się kleją, i szuka najbliższego źródła wody, żeby umyć te miejsca, w które trafił watą, zanim trafił nią do ust. Kiedyś napisałem dla pewnej znanej piosenkarki tekst piosenki. O sercu szczero złotym, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Puenta utworu jest taka: ale jeśli się czasem uda znaleźć metafizyczny klej, to dzieją się takie cuda, że hej. Teraz mogę już wyznać, że pisząc o metafizycznym kleju, miałem na myśli watę cukrową.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Po reklamie. Lato w podróży z RMF Classic.

0: Ekstra Classic. Powtórki naszych najciekawszych programów. Dziewczyna z perłą, czyli RMF Classic w świecie kamieni szlachetnych.
1: Szmaragd jest to odmiana berylu w barwie zielonej. Bo beryl może występować w różnych barwach, ale najrzadszym berylem, jednym w ogóle z najrzadszych kamieni szlachetnych świata, jest tak zwany bixbit, czerwony beryl. I dlatego jest najrzadszy, bo do tej pory odkryto tylko jedno złoże na całym świecie, gdzie jest wydobywany w jakości jubilerskiej i są to góry Uaua w stanie Utah w USA. Szmaragdy do Europy przyjechały ze starożytnego Egiptu. Ich wielką fanką była Kleopatra, ona je uwielbiała, ale także je rozdawała jako symbol własnego bogactwa. Jest taka ciekawostka, bo gdy nagrywany był hollywoodzki film Kleopatra, główną rolę odgrywała Elizabeth Taylor, ale był to również początek jej słynnego romansu z Richardem Burtonem. Tenże, zainspirowany legendarną miłością Kleopatry do szmaragdów, postanowił kupić dla Elizabeth broszę z wielkim szmaragdem. Broszkę tę założyła ona później na swój ślub. Natomiast w 2011 ta broszka została wystawiona na sprzedaż w domu aukcyjnym w Christie's i została sprzedana za kwotę około 6 600 000 dolarów. Ciekawe jest to, że sam Neron podobno posiadał monokl wykonany ze szmaragdu, ale też używał szmaragdu jako lustra. Obecnie szmaragdy wydobywa się w różnych miejscach na świecie, ale najważniejsze złoża są w Kolumbii i są to kopalnie Muzo i Chivor i w Zambii kopalnia Kagem. Złoża w Kolumbii są tak duże, że dopiero 20% ich zasobów zostało wydobyte. Kolumbia słynie z najpiękniejszych i najbardziej w sumie cenionych szmaragdów na świecie, ale jest to również spowodowane ich niesamowitą historią. Bo kopalnie szmaragdów były wielkim skarbem i sekretem starożytnych cywilizacji Ameryki Środkowej i Południowej, które te kamienie czciły. Hiszpanie stosowali tortury na tamtejszych mieszkańcach, ale dopiero kiedy zawładnęli Kolumbią, udało im się odkryć kopalnie szmaragdów. Mówi się, że do tej pory mimo wszystko nie odnaleziono tych najstarszych kopalni. Legenda głosi, że skarb Azteków ciągle leży w ruinach Casa Grande. Możliwe, że legendy o tych skarbach Azteków były inspiracją do słynnego hollywoodzkiego filmu, czyli Miłość, Szmaragd i Krokodyl.
0: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
0: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie. Z wiatrem we włosach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ekstra Classic. Posłuchaj powtórek naszych najlepszych programów. Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: W naszej podróży po świecie śladami instrumentów byliśmy już w Afryce, w Australii, dziś gościmy w Europie, a dokładnie na Słowacji. Na halach pasterskich można usłyszeć dźwięki fujary słowackiej. To wyjątkowo długi flet pasterski, który osiąga nawet 1,80 m długości. Choć posiada zaledwie 3 otwory palcowe, potrafi wydobyć niezwykle bogaty świat dźwięków dzięki wykorzystaniu naturalnych alikwotów, czyli tonów harmonicznych, które muzyk wydobywa z tego instrumentu dzięki współpracy z własnym ciałem. Instrument tradycyjnie używany był przez pasterzy, szczególnie w środkowej Słowacji. Jego brzmienie jest spokojne, głębokie i pełne przestrzeni. Niektórzy porównują je do śpiewu wiatru w górach, inni do medytacyjnego oddechu. To instrument, który nie spieszy się z opowiadaniem historii. Posłuchajcie.

0: Instrument ten wykonywany jest z drewna bzu czarnego, a dokładnie z jego wydrążonych pędów. Po wysuszeniu instrument jest ręcznie zdobiony i tradycyjnie powlekany lub konserwowany olejem lnianym, który zabezpiecza drewno i daje mu charakterystyczny połysk. Fujara pasterska jest symbolem słowackiej kultury ludowej. W 2005 roku tradycja gry na fujarze słowackiej została wpisana przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Dziś, oprócz folkloru, instrument coraz częściej pojawia się też w muzyce świata, w projektach jazzowych i eksperymentalnych.
1: Na czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata prezentuje Katarzyna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. I już od rana wszystko idzie jak z nut.
2: A szykuje nam się odcinek wycieczkowy. Wybierzemy się nad krystalicznie czyste jezioro w Polsce. Pójdziemy szlakiem miejskich parków w Krakowie i pod Warszawą będziemy na wycieczce krajoznawczo-rowerowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów. Od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: 7-11 sierpnia. Stadnina koni Janów Podlaski. Najpiękniejsze konie arabskie polskiej hodowli. Słynna aukcja Pride of Poland oraz regionalna kuchnia. Zapraszają stadninę z Janowa, Michałowa i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.
0: Zabierz RMF Classic na wakacje.

0: Ekstra Classic. Powtórki naszych najciekawszych programów. Kadry z pocztówek w RMF Classic.
1: Przyglądamy się w tym wakacyjnym cyklu pocztówce i ewolucji tego fenomenu. Pierwsze karty korespondencyjne w XIX wieku wprowadziła poczta austriacka. Te pierwsze egzemplarze niewiele miały wspólnego z kolorową, przyciągającą wzrok kartką, mówi właściciel imponującej kolekcji historycznych pocztówek Marek Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.
2: Najwcześniejsze karty pocztowe wcale nie były atrakcyjne. To był zwykły mały kartonik, znacznie mniejszy od dzisiejszego formatu pocztówki, na którym poza napisem korespondenc kartę i z tyłu miejsce do korespondencji pisanej, ale na froncie jeszcze był tylko żółty znaczek z napisem, że dwa halerze kosztuje. Te dwa halerze też były o tyle ciekawe, że poczta austriacka broniła się, żeby nie wprowadzić czegoś, co będzie znacznie tańsze niż normalna korespondencja. Nic bardziej błędnego. Okazało się, że poczta zyskała natychmiast zwielokrotnienie obrotów, a to, że ludzie obawiali się co do dostępności treści, to też szybciutko na to zaczęto przymykać oczy. Natomiast wojna spowodowała, że na pocztówce pojawiła się pierwsza ilustracja. Otóż w takiej francuskiej miejscowości Conly księgarz i wydawca Leon Besnardo zauważył, że żołnierze wysyłający korespondencję z okopów, a w okopach siedzieli wiele godzin, to umieszczali na pocztówkach, na tych kartach poczty polowej, umieszczali najróżniejsze rysunki. Wobec tego, jak skończyły się oficjalne formularze, to pociął zapasy kartonu, jakie miał na format pocztówkowy, podzielił go odpowiednio liniaturą, żeby można było wszystkie treści zmieścić i umieścił też kilka różnych ilustracji. I to uznaje się za najstarsze pocztówki ilustrowane. Na wystawie widzimy natomiast coś jeszcze dziwniejszego, dlatego że z oblężonych pozycji wysyłano korespondencję balonami. Na jednym z tych egzemplarzy, który zobaczycie Państwo na wystawie, jest maleńka ilustracja, taki panoplion militarny, więc to jest też z wojną związane.
1: Wspomniane balony z pocztówkami latały na frontach wojny francusko-pruskiej. To właśnie w tym czasie narodziła się pocztówka ilustrowana. Pocztówki z czasów wojen, ale i pokoju także. Pocztówki beztroskie, z pozdrowieniami z wakacji, także zobaczycie na wystawie Poczta w Nauce, Kulturze i Sztuce w Archiwum Nauki PAN przy ulicy Świętego Jana 26 w Krakowie.
0: Kadry z pocztówek w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
5: Na zysk?
4: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
5: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
4: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
5: W takim razie kieruj mnie na zysk.
3: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Po reklamie.
10: RMF Classic. Twój muzyczny port.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie byłaby kręcona jakaś kultowa produkcja, dlatego przez całe lato szukamy miejscowości z filmową przeszłością, a wy nam w tym pomagacie.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Ruszamy do Lublina, gdzie powstały filmy Sami Swoi Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
3: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
1: Jadwiga Polus, do usłyszenia.
0: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Witam 2 sierpnia. Słońce wzeszło o 5.11, a zaszło o 20.21. Zatem dzień trwał 15 godzin i 10 minut. Wieczorne niebo okupuje jeszcze planeta Wenus. Używając już niewielkiego teleskopu bądź lunety, można się przekonać, że Wenus, podobnie jak Księżyc i Merkury, wykazuje fazy. W zależności od ustawienia względem Ziemi i Słońca, widzimy inną część oświetlonej części Wenus. Niestety gęsta atmosfera uniemożliwia bezpośrednią obserwację jej powierzchni. Gdy Wenus będzie chowała się pod widnokręgiem, to po drugiej stronie pojawi się Księżyc, zbliżający się do ostatniej kwadry. Za nim pojawi się Saturn z pięknymi pierścieniami. Między Księżycem a Saturnem odnajdziemy Neptuna. Jednak do jego obserwacji potrzebny jest już teleskop. Przed wschodem Słońca zobaczymy Marsa w gwiazdozbiorze Byka oraz Merkurego w Bliźniętach. Mars znajduje się niedaleko gwiazdy Tianguan, która reprezentuje jeden z rogów Byka. I to właśnie w pobliżu tej gwiazdy znajdziemy mgławicę Krab. Jest to pozostałość po wybuchu supernowej z 1054 roku, którą obserwowali chińscy i arabscy astronomowie. Na lewo od tej gwiazdy powoli przesuwa się planeta karłowata Ceres. W Byku odnajdziemy Urana, między Plejadami i Chiadami, ale też tylko przy użyciu teleskopu. Przełom lipca i sierpnia to dogodny czas do obserwacji naszej galaktyki Drogi Mlecznej. Wznosi się nad południowym widnokręgiem, przechodzi prawie przez zenit i chowa się na północnym wschodzie. Zwykła lornetka pozwala podziwiać tysiące gwiazd tak odległych, że ich światło zlewa się, tworząc taką delikatną poświatę. To właśnie wzdłuż jej pasa znajdziemy gromady gwiazdowe oraz mgławice. Zaś patrząc w kierunku centrum Drogi Mlecznej, nisko nad południowym widnokręgiem, w gwiazdozbiorze Strzelca, w odległości zaledwie 25 tysięcy lat świetlnych, znajduje się supermasywna czarna dziura Sagittarius A z gwiazdką o masie ponad 4 milionów Słońc. Szacujemy, że każda duża galaktyka ma przynajmniej jedną supermasywną czarną dziurę w centrum i tysiące, może miliony zwykłych pogwiazdowych czarnych dziur porozrzucanych w przestrzeni międzygwiazdowej. To naprawdę niesamowity wszechświat.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Kiri, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Czyta Dorota Landowska.
1: Kolejny pomiar promieniowania w odkrytym grobowcu. Nie ma niebezpieczeństwa. Niewielki wzrost wartości jest zjawiskiem normalnym, tym bardziej, że punkty pomiaru znajdują się teraz na głębokości 1,70 m poniżej poziomu gruntu. Nie można jeszcze stwierdzić, czy szczątki są radioaktywne. 8:25. Widać brązową drewnianą trumnę. Leży na głębokości 3 metrów. Na tabliczce z miedzi niewyraźny napis – Marie Curie. 8:30. Do grobowca wchodzi pracownik domu pogrzebowego. Deska po desce rozbiera brązową drewnianą trumnę. To konieczne. Jest tak zbutwiała, że nie wytrzymałaby w całości wyciągania z grobu. Szybko się okazuje, że trumna przykrywa kolejną, tym razem z ołowiu. Ponowny pomiar napromieniowania potwierdza wcześniejsze, nieszkodliwe wartości. 8:35. Rozpoczyna się wyciąganie trumny. Jest ciężka. Waży ponad 100 kg. Potrzebne są do tego 4 osoby. 10 minut później trumna jest na powierzchni. Stoi teraz na środku Alei Kasztanowców, na folii z różowego winylu. Ołowiana obudowa jest nienaruszona. Ma 2,5 mm grubości. W pionowej przedniej oraz tylnej ścianie trumny znajdują się 4 otwory, każdy o średnicy około 5 mm. Umocowano w nich haki, dzięki którym trumnę w 1934 roku bezpiecznie spuszczono do grobu. Przez otwory widać kolejną, trzecią trumnę. Jest biała, z drewna. Nowy pomiar tym razem w przestrzeni między dwiema trumnami. Stężenie radonu, gaz powstający w wyniku rozpadu radu, nie jest wysokie. 8:55. Pracownicy zakładu pogrzebowego za pomocą dłuta oraz młota podważają górne krawędzie ołowianej trumny. Unoszą także wieko białej trumny drewnianej. Oto co zobaczyli 61 lat po pogrzebie.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Skłodowska Curie, rebeliantka Angeliki Kuźniak, wydanej przez wydawnictwo literackie. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
6: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam w Głosach bez granic, czyli wakacyjnej, nieco lżejszej wersji operowej niedzieli RMF Classic. Dziś zabrzmi musical. I to musical wyjątkowo uwielbiany przez naszych słuchaczy. O czym zresztą można się było przekonać w zeszłym roku, podczas współorganizowanego przez RMF Classic Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Projekcja obsypanego nagrodami filmu La La Land z muzyką na żywo w wykonaniu orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Chóru Filharmonii Krakowskiej pod batutą samego kompozytora, nagrodzonego Oscarem Justina Horwitza, wypełniła ogromną Tauron Arenę Kraków po brzegi, a brawa na finał nie miały końca. Byłam tam, widziałam to na własne oczy, słyszałam na własne uszy. A wracam dziś do tej muzyki, którą zresztą bardzo lubię, z dosyć zabawnego powodu. Po blisko dekadzie żartów z własnej pozy na plakacie filmu La La Land, Ryan Gosling doczekał się w zeszłym tygodniu poprawionej wersji grafiki promującej ten oscarowy musical. Zaprezentowano nowy plakat z okazji 10. rocznicy premiery produkcji, poprawiając ułożenie dłoni aktora. Jeśli ktoś jest ciekawy tej poprawki, to zapraszam na naszą stronę internetową, bo tam film z prezentacji tego nowego plakatu. Nowa grafika towarzyszy też ponownemu wprowadzeniu filmu La La Land do kin, bo z tego co wiem, film powróci na ekrany, przynajmniej amerykańskie, od 16 sierpnia. I tak sobie pomyślałam, że jest to całkiem dobry powód, żeby wrócić też do tej muzyki i posłuchać jej w całości właśnie dzisiaj. Pierwotnie miałam inny plan na nasze dzisiejsze spotkanie, ale jak to się mówi, jazz to w dużej mierze improwizacja. I podobnie jest z życiem. Też wyznaczamy sobie jakiś plan, a potem i tak musimy improwizować. I tak już za chwilę naszą anteną zawładnie ścieżka dźwiękowa z La La Landu. Przypomnę, że natychmiast po premierze w 2016 roku La La Land zyskał opinię jednego z najlepszych musicali w historii. Oryginalną ścieżkę dźwiękową nagrodzono zarówno Oscarem, jak i Złotym Globem, a niezapomniany duet Emmy Stone i Ryana Goslinga, City of Stars, otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną. Partytura do La La Landu to śliczne melodie, które nuci się na długo po wyciągnięciu płyty z odtwarzacza. Płyty z muzyką, przypomnę, Justina Horwitza. Kompozytor zafundował nam taki sentymentalny powrót do korzeni musicalu i zrobił to z wielkim wdziękiem i klasą. Wpadające w ucho piosenki śpiewają wspomniani, znani i lubiani Emma Stone i Ryan Gosling, a ten ostatni pokazał się też w filmie Damiana Chazella jako prawdziwy orędownik jazzu. Ukłon w stronę tego gatunku jest tutaj wyraźnie odczuwalny, podobnie zresztą jak kiedyś w filmie Whiplash, stworzonym przez przecież ten sam duet reżysersko-kompozytorski. Zatem nawiązując do przesłania filmu La La Land, kochajmy marzycieli, ale tylko jeśli potrafią ładnie śpiewać. Zapraszam do wysłuchania wspaniałej ścieżki dźwiękowej do filmu La La Land autorstwa Justina Horwitza.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

0: La La Land. Ależ to piękna muzyka. Muzyka Justina Hurwitza. Przez ostatnią godzinę słuchaliśmy w RMF Classic ścieżki dźwiękowej do tego obsypanego nagrodami filmu. To było nawiązanie do zaprezentowanej w zeszłym tygodniu nowej wersji plakatu filmu La La Land z okazji 10. rocznicy premiery tego obrazu. A dzisiaj dziękuję już za wspólnie spędzony czas i życzę, jak zawsze, spokojnej nocy. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia za tydzień.
1: Głosy bez granic w RMF Classic. Zaprasza Jowita Dziedzic-Golec. Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koncertowo przy wakacyjnym śniadaniu mistrzów.
2: A szykuje nam się odcinek wycieczkowy. Wybierzemy się nad krystalicznie czyste jezioro w Polsce. Pójdziemy szlakiem miejskich parków w Krakowie i pod Warszawą będziemy na wycieczce krajoznawczo-rowerowej.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów od 7 w RMF Classic.
3: Łukasz Wojtusik, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ale niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to co, jedziemy?
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic. W naszym kraju pełno jest zapierających dech w piersiach zakątków, które występowały zarówno w polskim, jak i światowym kinie. Razem z Wami poznajemy ich filmową historię i odkrywamy je na nowo.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
0: Tym razem zatrzymamy się w Lublinie, gdzie kręcono filmy takie jak Sami Swoi, Początek, Znachor, Kronika Wypadków Miłosnych czy Ogniem i Mieczem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w RMF Classic.
0: Jedwiem i Mieczem.
2: Relacja z kolejnego przystanku naszej trasy już w środę, 5 sierpnia po 16 w

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Poprawiła się. Po gwałcie natychmiast zaczęłam szukać nowego mieszkania. Podczas przeprowadzki bardzo wiele rzeczy się wyrzuca, bo trzeba podjąć decyzję, co idzie z tobą dalej, a czego nie potrzebujesz. Wtedy odkryłam, że mam więcej pociętych staników. Wszystkie czerwone komplety zostały zniszczone. Musiał wejść do mojego domu już po gwałcie. Nawet nie wiesz, jak bardzo byłam przerażona. Wiem, że u Emilii było tak samo. Zniszczył całą szufladę bielizny. Jeszcze też sznurki. Sądzę, że podobną linkę zarzucił mi na szyję, kiedy mnie zaatakował. Przez radiostację usłyszałam, że to sznurki do żaluzji. To takie cienkie, bardzo mocne linki, które są w stanie utrzymać ciężką roletę, a po zarzuceniu na szyję działają jak garota. Możesz je kupić w każdym sklepie. Kosztują grosze. O tym nie mówiono w mediach, zauważył Noa. Policjanci ci o tym powiedzieli? Daria spojrzała na telefon podcastera. Wyłączył nagrywanie. Od tamtego czasu podsłuchuję policyjną radiostację, wyznała. Mówili o tym, kiedy ujawniono zwłoki w domu Strączyków. Możesz sobie myśleć, co chcesz, a ja wiem, że to on. Lena Silewicz o tym wie. Powiedziałam jej. Noa się zamyślił. Więc to dlatego dopuścili ją do tej sprawy, wyrwało mu się. Co? Daria nie wiedziała, o co mu chodzi. Nic, tylko głośno myślałem. Noa schował komórkę i statyw, a potem powoli zwijał mikrofon. Ufasz jej? Spytał. Jest jedyną osobą, która wciąż ze mną rozmawia, odparła Daria. Mówiłam ci, że na początku ludzie okazują litość, ale z czasem oczekują od ciebie, że weźmiesz się w garść. Znów będziesz wesoły, rozkoszny i towarzyski. Kiedy tak się nie dzieje, zaczynają cię unikać. Na głos nikt ci złego słowa nie powie, ale mają cię dość. Jakbyś był trendowaty. Tylko, że dla mnie nie ma już powrotu do normalnego życia, o które wcześniej pytałeś. Dla mnie to lęk jest teraz normalny. Podniosła dłonie i zrobiła palcami znak cudzysłowu. Przeprowadzałam się w tym roku już 3 razy, a on zawsze mnie znajdował. Nie wiem, skąd wie, gdzie mieszkam. Kim jest i dlaczego pozostaje nieuchwytny. Czasami mam wrażenie, że to tylko gra, której zasady ustala on sam. Groził ci? Zaniepokoił się Noa. Próbował ponownie zaatakować? Pokręciła głową zniechęcona, jakby przewidywała, że kiedy Noa usłyszy odpowiedź, przestanie jej wierzyć. Tylko staje pod oknami i gapi się na mnie. W ten sposób chce mi o sobie przypomnieć. Lena nakazała mi zawsze dzwonić na policję, ale zanim przyjedzie patrol, on znika. Jest jak duch. Jesteś pewna, że to on? Noa zmarszczył brwi. Wstał i spojrzał na szczelnie zasłonięte okna. Odchylił jedną z kotar. Każda z szyb lodżi na balkonie została dodatkowo oklejona papierową taśmą i tylko jeden wąski lufcik na samej górze był uchylony. No przecież stąd niewiele widać. Mówisz jak ci gliniarze. Zdenerwowała się. Wiem, że mnie śledzi, ale nie mogę z tym nic zrobić. Dlatego trenujesz i jeździsz na rowerze.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.